0: like dogs a lot. I think they have all characters. Because if you have the small one, they sometimes have strange teeth. Some of them are. Oh, actually, maybe that's how you do a dog.
1: So
2: my favorite show in the National Theater was this dance.
3: Yeah, in a chair.
4: Da wird wohl sie ein paar Menschen jünger.
3: Dobre pytanie.
4: Może do tego, że pan jest Polakiem.
5: Dzisiaj mamy nawet.
1: Come closer and listen to me.
0: Oh yeah, I saw that.
1: Anyone can perform here.
4: Veronique,
1: ale to właściwie nie ma znaczenia, bo pan jest tylko debilem i jest Polakiem. Czemu panu przyszedł, że jest Polakiem?
4: Nic.
1: Nigdy nie widziałem.